0: asko! Eskerrik asko! Apa,
1: Vino y krev, vodce, skuviłem papierosy, na ziemni podzielonej, mojej polskiej. Atakowani przed wschód, atakowani przed zachód, brat maleńki płacący i płacący matka. Były pierwsze dni wrześni, rok 39. Byłem zbyt młody i między jedynym pragnieniem było zyć. Zyć moje zycie. Poznać Warszawę, poznać świat. Ale poznałem kozę śmierci, wycierającą się z nosu ciała, oczyste zjawy. Zgubiłem moje papierosy w Łodzi. Straciłem młodość i wrata, i matkę, i wszystkie prawdy.